0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Regulace cen paliv skončí v neděli, vláda už ji nebude prodlužovat. Letní opravy škol v Třince letos vyjdou na 35 milionů korun. Záchranná stanice v Bartošovicích postavila rehabilitační výběh pro velké savce. Zítra bude oblačno s přeháňkami a bouřkami. Naměříme do 28 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Podle ní už trhy na konflikt na Blízkém východě tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
2: Ta eskalace není úplně vyřešena, ale už na to ty trhy tak nereagují. To znamená, proto jsme se rozhodli i pod vlivem okolních zemí od toho ustoupit. Tak já se chci sejít tento týden se zástupci asociace petrolejářů s těmi největšími hráči na trhu a já věřím, že nikoho z nich nenapadne rychle se nějak snažit zahojit.
0: Vláda začala denní cenové stropy nafty a benzínu nastavovat v první polovině dubna. Až 35 milionů korun budou stát letní opravy škol v Třinci. Jednou z největších akcí je rekonstrukce střech mateřské školy v Sosnové za téměř 8 milionů korun. Přes 7 milionů bude stát i výměna rozvodů vody na základní škole Kaštanová. Jak doplňuje mluvčí města Stanislav Češlar, menší investice platí samotné příspěvkové organizace.
3: Ty zajišťují řadu běžných oprav a údržbových prací. Patří mezi ně především vymalby tříd a chodeb, opravy podlah, dveří či sociálních zařízení, servis technického vybavení, drobné zednické, elektrikářské nebo instalatérské práce nebo také údržba venkovních areálů.
0: Evropská komise předběžně schválila dalších 25 miliard korun pro Česko na plnění národního plánu obnovy. Oznámilo to ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se už o šestou platbu. Předtím komise proplatila Česku přes 163 miliard korun. Evropské prostředky směřují například do digitální transformace, zdravotnictví, výzkumu, vzdělávání a rozvoje infrastruktury. Bartošovická záchranná stanice na Novojičínsku postavila výběh pro velké šelmy. Má 3000 metrů čtverečních a sloužit bude pro zvířata, jako jsou třeba vlci nebo rysy. Plocha je rozdělená na několik částí a rehabilitovat tam může i více jedinců najednou. Velké šelmy ošetřují záchranáři velmi vzácně, říká ředitel záchranné stanice Petr Orel.
4: Předpokládáme, že tady budeme moct adaptovat nebo nějakým způsobem rehabilitovat i třeba nějakou spárkatou zvěř a podobně, prostě to, co bude, nebo třeba jezevci. Jde o to, aby se navykli zase na tu divočinu a navedli se na třeba na potravu přirozenou a pak mohly být do vhodných lokalit vypuštěny.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku skoro jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví přeháňky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde a ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Opavska. Bouralo se na silnici třetí třídy mezi Vítkovem a Novými Těchanovicemi. Právě teď tam zasahují složky integrovaného záchranného systému, tak s tím počítejte. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
6: Dobrý večer, pondělek 13. lipca 2026 roku, imieniny Ernesta i Małgorzaty. Před mikrofonem vítá państwa Jacek Sikorek, zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Českého radia v Ostravě. Około 35 milionów koron wyłoży w tym roku miasto Trzyniec na wakacyjne remonty szkół. Jak powiedział rzecznik ratusza Stanisław Cieślar, jednym z największych projektów będzie remont dachów na budynkach przedszkoli przy ulicy Sosnowej, który pochłonie około 8 milionów koron. Kolejne 7 milionów będzie trzeba wyłożyć na wymianę sieci wodociągowej w czeskiej szkole podstawowej przy ulicy Kasztanowej. W sobotę w Lasku Miejskim w Jabłonkowie podczas dorocznego jabłonkowskiego jarmarku włodarze miasta wręczyli prestiżowe nagrody Jabłonkowskie Jabłka, będące wyrazem uznania i podziękowania dla osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój Jabłonkowa, jego życie społeczne oraz budowanie dobrego wizerunku. Jak poinformował ratusz, wśród piątki nagrodzonych znalazły się dwie Polki. Urszula Czudek, która jako dyrektorka przez 18 lat stała na czele Polskiej Szkoły imienia Henryka Sienkiewicza, oraz Helena Kabulok, długoletnia gospodarz Jabłonkowskiego Domu PZKO. Młodzi ewangelicy nie tylko z Zaolzia szykują się już do chrześcijańskiego festiwalu X-Camp 2026, którego 38. edycja odbędzie się od 18 do 25 lipca w ośrodku Karmel w Siłowicach. Jak podali organizatorzy, hasło tegorocznego festiwalu brzmi „Żyje się tylko raz”, a motywem przewodnim programu będzie historia biblijnego króla Salomona. Jednym z wyróżników tegorocznego X-Campu będzie wyjątkowo liczny udział artystów i gości z Polski. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Jednym z miejsc, w którym odbywają się też w tym roku półkolonie w ramach projektu Wakacje na Zaolziu, jest Dom Polski PZKO w Karwinie Fryszczacie. O tym, co przygotowali dla dzieci ich opiekunowie, mówi Artur Babczyński.
7: Więc jesteśmy na wakacjach na Zaolziu w Karwinie. Naszym tematem to z bajki do bajki, więc cały tydzień będziemy się zabywać bajkami, ponieważ jest bliski dzieciom. Zazwyczaj spotykują się z bajkami codziennie. Nie jest to zupełna różnica. Na początku dnia mieliśmy na przykład poznawanie bajek, więc dzieci dowiedziały się o nowych bajkach i my, przewodniczący, także dowiedzieliśmy o różnych bajkach. Ja zazwyczaj nie pracuję z dziećmi, ale jest to dla mnie wyzwanie, żeby dzieci czuli się bardzo dobrze i było to miłe, żeby zapamiętali sobie, jakie tutaj było to fajne.
6: Bystrzycka dzielnica Pasieki doczeka się w tym roku nowych inwestycji. O tej dotyczącej miejsca zwanego Koliba mówi niezależny wójt gminy Roman Wróbel.
8: Mamy praktycznie gotową projektową dokumentację na renowację tego miejsca do tego stopnia, że po prostu wszystko tutaj powinno być nowe. Z tych ogromnych pojemników na odpad zrobimy podziemne pojemniki. Zupełnie inną dyspozycję będzie miał przystanek autobusowy. Będzie większy komfort jak dla podróżujących, tak dla kierowców autobusów. Zatem powinno być o niebo lepiej.
6: Centrum Polskie Kongresu Polaków szykuje kolejne gwarowe e-booki, mówi jego szef Michał Przywara.
9: W okresie wakacyjnym będziemy nagrywali audiobook Połatane żywo byci Anieli Kupiec oraz fragmenty, no bo całości się nie da, Cudownego chleba, bo to jest pojemna książka, więc właśnie to będą wybrane utwory z legend Śląska Cieszyńskiego i podań zbieracza Józefa Ondrusza. I to wyjdzie w audiobooku i będzie oczywiście dostępny link ze stron internetowych Polonika.cz Kongresu Polaków, podobnie jak z audiobookiem Adama Wawrosza. Będzie to jakby dostępne na YouTubie i każdy sobie będzie mógł ściągnąć, słuchać na żywo. Oczywiście wydajemy też płytkę jako dla osób, które lubią albo jakąś formę kolekcjonerską, będzie i płyta CD.
6: W wstecznej części wydarzeń dowiemy się, jak wyglądają letnie miesiące w Nawsiu oraz porozmawiamy o tym, jak przeżywa wakacje czesko-cieszyński klub młodzieżowy Dziupla. A na razie posłuchajmy budki suflera i piosenki „Jest taki samotny dom”.

0: Jak wygląda lato w Nawsiu? Jakie inwestycje teraz przebiegają i w jakich letnich imprezach mogą wziąć udział nawsianie? O to wszystko zapytaliśmy wójta Mariana Baszuta z partii KDU-CSL.
1: Jak przeżywa to lato na wsi?
2: No w Nawsiu dzieje się bardzo wiele. Trwa budowa cmentarza, praca idzie raz w raz z harmonogramem. Przygotowujemy się na dwie duże inwestycje, to znaczy pierwsza jest poszerzenie arealu dla kultury, powstanie nowe boisko, a druga taka duża część, gdzie dzieje się to powstanie nowa droga łącząca nam 10 domów, kiedy nam przez Olzew zbraniano już przejeżdżać, no to chcemy wybudować nową drogę i to w tym tygodniu także ruszy te prace.
1: I to są wszystko gminne inwestycje finansowane z gminnej kasy, tak? Czy są jakieś dotacje?
2: Nie, w pełni inwestycje są gminne, a jeszcze taka duża inwestycja, która jest już, miejmy nadzieję, tuż przed nami. Trwa przetarg na wykonawcę prac na chodnik z Nawsia do Jasienia. To jest już długoletnia oczekiwana inwestycja. No i mamy nadzieję, że po zakończeniu przetargu wybierzemy i ruszą prace.
1: A takie jakieś mniejsze inwestycje tu wprost we wsi?
2: O, tego jest pełno. Są w naszym domie opieki dobudowywane 3 piękne, małometrażowe mieszkania. Jest tych inwestycji na naprawę dróg. No, jest tego bardzo, bardzo wiele.
1: A jeżeli chodzi o wolny czas, bo tego wolnego czasu w sezonie urlopowym jest więcej, jak będzie z kulturą? Będzie można przeżyć coś ciekawego tutaj u was?
2: No takie, nawiązujemy do tego, do czego ludzie są przyzwyczajeni, to znaczy Dzień Dziecka był teraz w piątek, zresztą bardzo udany. Teraz w piątek mamy pierwsze letnie kino, przed programem mamy czarodzieja, który będzie pokazywał różne sztuczki. No to żeby tak ludzie zasmakowali tą letnią atmosferę takiego spokoju, relaksu, no to my się staramy, by to tu było. No i znów kontynuujemy letnie kina, następnie już teraz w pełnym są przygotowania do na wiejskich dożynek. No to wszystko dzieje się teraz już na ostatni guzik domykamy.
1: Lato to zawsze były też u was takie koncerty. Czy o tym też myślicie? Przed tymi chociażby seansami filmowymi?
2: Tak, oczywiście. No to jest akurat teraz próbujemy nie tylko koncert, ale próbujemy i coś innego. To jest ten czarodziej. A potem już są koncerty, tak jak ludzie byli przyzwyczajeni. Z tym, że jest tu jeden taki wyjątek. Nie co dotyczy koncertu lub kina, ale dotyczy tego, że nie jest emisja w piątek, lecz w sobotę. I tamśmy postanowili, że najpierw będziemy mieli film i następnie będzie taka w cudzysłowie letnia zabawa przy orkiestrze.
1: A czy jakiś taki koncercik, jak chyba w zeszłym roku była taka zaudziańska scena rockowa, o czymś takim pomyśleliście w tym roku?
2: Nadal w tym trwamy i są to zespoły tu z regionu i ja myślę, że wciąż kontynuujemy, bo jest tych zespołów na Zaolziu dosyć i my ich chcemy też pokazywać w Nawsiu na scenie.
1: Dożynki już ma się termin?
2: Dożynki są ostatnią sobotę w sierpniu. No ja myślę, że zapowiada się nawet bardzo i bardzo atrakcyjnie.
1: A już może pan uchylić rąbka tajemnicy, kto tam wystąpi?
2: No są tradycyjne zespoły, tak jak Gorol, Melodia, jest coś tam folkloru, jest zespół Slezanek i ja myślę, że tym największym gwiazdą tegoroczną jest Katka Knechtowa ze Słowacji.
0: Była to rozmowa z wójtem na wsi Marianem Baszutem. A teraz zajrzymy do czesko-cieszyńskiego klubu Dziupla, gdzie podczas wakacji jest trochę spokojniej niż w innych porach roku. A o rozmowę poprosiłem menedżera klubu Michała Przewarę.
1: Panie Michale, siedzimy teraz właśnie w Dziupli. Fajny chłód po tym ukropie na zewnątrz. Od razu zapytam, bo niby mówił mi pan ostatnio, że podczas wakacji właściwie Dziupla nie działa tak jak normalnie, prawda? Niemniej nie szukają ludzie właśnie ochłody w te upały tu właśnie u was?
3: No jak najbardziej szukają. Kiedy mówiłem, że nie działamy tak jak zwykle, chodzi o program, który jest nieco uszczuplony, ponieważ ten okres wakacyjny to oczywiście przede wszystkim okres różnych festiwali i imprez w plenerze, tak więc no nie jest łatwo konkurować, dlatego ta propozycja koncertów i wydarzeń jest skromniejsza. Nie mówię, że żadna, mówię skromniejsza. Na pewno będą pierwszopiątkowe Jazz Jam Session, na które serdecznie słuchaczy zapraszam. Najbliższy piątek, czyli 7 sierpnia i 4 września, czyli pierwsze piątki Jazz Jam Session zostaje, tak jak zawsze, w układzie czeskich i polskich muzyków.
1: Kto właśnie prowadzi te jamy? Bo nie wszyscy oczywiście są zorientowani, prawda? I może jakieś nazwiska ciekawe by ich mogły tu ściągnąć.
3: No, Jam Session jest charakterystyczny tym, że nigdy jakby do przodu ten układ muzyków nie jest znany. Oni przychodzą i faktycznie jest to jakby luźne granie. Prowadzi to znany na Zaoluzie, albo znani zaoluziańscy muzycy Zbyszek Kaleta oraz Tomasz Lasota. Tutaj słuchaczom jazzu na pewno znani. Tomek Lasota z grupy Flegma, Zbyszek Lasota, no znany skądniekąd z Filharmonii Ostrawskiej albo Katowickiej, grający na saksofonie, czyli to są dwie osoby, że tak powiem, prowadzące, które robią te propozycje tych utworów, które są grane, a później jest naprawdę bardzo ciekawa mieszanka. Przyjeżdżają do nas muzycy jazzowi z Ostrawy, z Bielska, z Cieszyna, ale również i z Katowic też się pojawiają, albo z Frytku-Misku, czyli możemy mówić, że naprawdę chodzi o taki jakby regionalnych czy śląskich muzyków, jak z polskiej, tak i z czeskiej strony.
1: A na przykład z jazzową Zadymką z Bielska współpracujecie?
3: No mamy tam kontakt, nie jest to jakaś współpraca instytucjonalna. O, Bielska Jazzowa Zadymka to jest oczywiście duże wydarzenie. Śledzę, byłem też uczestnikiem, śledzę ich jakby na sieciach socjalnych, więc jakby wiemy, kto je gra, ale to oczywiście jest duży festiwal, więc tam trudno kogoś też do Dziupli ściągnąć, no jednak jesteśmy tutaj małym klubem.
1: To był jazz, a jeżeli chodzi o inne rodzaje muzyki, mamy się na co cieszyć teraz podczas wakacji?
3: Zapraszam we wrześniu już, 18 września, pani Darina Krygiel, znana tutaj w regionie szansonistka, będzie miała swój koncert. Proszę nas śledzić. Będzie również informacja w mediach regionalnych. To chyba tyle, bo jak mówię, w ten okres wakacyjny mamy mniej wydarzeń, ale otwarte mamy od czwartku do soboty. Jest tutaj też wystawa o Jerzym Kukuczce, więc zapraszamy. Jest tutaj przyjemnie i chłodno, można przyjść na piwko albo jakiś napój bezalkoholowy.
1: A jak macie otwarte, bo tu obejrzeć tę wystawę, to jak pan mówi, najlepiej przy piwku, szukając ochłody, bo macie też chyba bardziej ograniczony czas otwarcia, bo powiedzmy sobie szczerze, głównymi takimi waszymi tutaj klientami są uczniowie szkół średnich z czeskiego Cieszyna, prawda? Albo na przykład studenci z Polski. Jak to będzie teraz przez te 2 letnie miesiące?
3: No nie, my mamy cały czas jakby, tak, my już od kilku lat właściwie mamy otwarte tylko czwartek, piątek, sobota, czyli właśnie 3 dni w tygodniu, no bo skupiamy się właśnie przede wszystkim na koncertach i na tym programie muzycznym, wydarzeniach. Oczywiście klientami jest młodzież, ale nie tylko, myślę, że i wiele osób jakby starszych, tak więc zapraszam w te 3 dni, czwartek, piątek, sobota, przez wakacje od godziny dopiero 17. Standardowo mamy od godziny 15, a teraz w okresie letnich wakacji od godziny 17 do wieczora, później mamy otwarte.
1: Mówiliśmy już częściowo o wrześniu. Na pewno już planujecie też jakieś imprezy jesienne. Na co możemy się cieszyć właśnie w te już coraz bardziej pochmurne dni?
3: No tak, jesteśmy w toku przygotowań. Właśnie te wakacje bierzemy jako taki czas trochę oddechu i żeby przygotować się na ten okres jesienny. Na pewno mogą słuchacze cieszyć się na cały szereg różnych jazzowych koncertów, ponieważ realizujemy nasz projekt Jazzowa Jesień. Do tego dochodzą jeszcze imprezy tutaj miasta Czeski Cieszyn, tak więc jazzowy festiwal cieszyński, którego też jesteśmy partnerem. Już teraz mogę zapowiedzieć, że 5 listopada w ramach Polskiego Czwartku wystąpi w Dziupli Czesław Mozil ze swoim projektem Czesław Śpiewa. Bardzo znany aktor, śpiewak, przedstawiciel, chociażby głos w kreskówce Kraina Śniegu, gdzie on gra tego bałwanka Olafa. Bardzo znana postać w Polsce, rozpoznawalna i właśnie ten artysta po raz drugi, ponieważ po raz pierwszy występował przed 10 laty, właśnie wystąpi w klubie Dziupla, czyli już teraz zapowiadam, przedsprzedaż ruszy w okresie wakacyjnym w sierpniu, tak więc proszę obserwować strony internetowe klubu, ewentualnie strony facebookowe, tam będzie właśnie przedsprzedaż biletów.
1: A jakieś wystawy na przykład już jest wiadomo?
3: Tak, mamy tam zaplanowaną wystawę osoby, która znana jest na całym świecie, fotograf Voyage, bardzo znany, pochodzący z Piosku. Niejaki John Sadowy. Jan Sadowy, właśnie odkrycie, że tak powiem, ostatnich miesięcy, odkryliśmy albo stwierdziliśmy, że właściwie John Sadowy, tak go nazywano, pochodził z Piosku, Polak z Piosku, który no, po wojnie, po 45 roku został najpierw tam we Francji, później w Anglii, no i właściwie stał się światowej sławy, że tak powiem, czy rozpoznawalnym fotografem. Fotografował między innymi Brigitte Bardot, no i wiele postaci światowego kina. I właśnie powstaje W ramach Centrum Polskiego powstaje wystawa o nim, która najpierw będzie w Piosku, później na Cielickim Lecie Filmowym, a kto nie zdąży, no to od września, końcem września, jeszcze dokładną datę nie znamy, będzie właśnie Dziupli na jakiś czas, właśnie w całym okresie jesiennym będą jego fotografie i o nim, o życiu. Bardzo ciekawa postać, właściwie rodzina już mieszka w Anglii, dzisiaj wybitnie anglojęzyczna, ale no, ale ta podświadomość to, że ich dziadek, ojciec pochodził właśnie z Piosku, gdzieś tam jest w mediach trochę mniej znany. Informacja o nim mignęła, że właściwie pochodził z Czechosłowacji, co jest zresztą prawda, ale trochę pominięto ten
1: Załużański.
3: Tak, załużański albo nawet narodowościowy, bo on oczywiście później znany też był jako korespondent zachodni, że tak powiem, fotograf. Robił zdjęcia w okresie inwazji do Budapesztu czy na Węgry wojsk sowieckich. No i tam oczywiście nie obnosił się ze swoją polskością i zaczął podpisywać się właśnie jako John. Nie Jan, ale John Sadowy. Stąd jakby trochę uniknęła ta jego polska narodowość, ale wiemy z licznych listów, on tutaj parokrotnie potem przyjechał jeszcze w okresie komunistycznym i z listów pisał po polsku i właściwie korespondował z rodziną w języku polskim, więc myślę, że mamy się czym pochwalić właśnie takim znanym światowym rodakiem z Piosku.
0: O wakacjach w Dziupli rozmawialiśmy z Michałem Przewarą. Jutro porozmawiamy m.in. o wyprawie ostrawskich muzealników do Warszawy, a szefowa wyprawy Andrea Węgla-Żyjowa m.in. powie.
4: Bardzo ważne było spotkanie w Narodowym Instytucie Muzeów. Jest to instytucja, jej organizatorem jest minister kultury i sztuki i właśnie to jest instytut, który zajmuje się rozwojem i wsparciem muzeów w Polsce. Ich działania są bardzo szerokie, zajmują się konserwacją i ochroną dziedzictwa kultury, edukacją nie tylko muzealników, ale także publiczności. Mają także projekty naukowo-badawcze i budują teraz Panoptykum, bardzo duże centrum kompetencji dla muzeów.
0: Wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek, 13 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Stare Dobre Małżeństwo i piosenką Zielony Dom zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.